0: Radio Chalatenango, 1290 AM.
1: 1290 AM, Chalatenango, Radio.
2: Radio Chalatenango, liderazgo.